0: Włoskie radio muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio 1. Teleradio 1. Teleradio 1.
2: Hallo, ich bin Oliver Kinnert.
3: Teleradio 1. Jede Stunde um halb.
4: 80s or greaties, Hits aus den 80er Jahren. 80s or greaties, 80s or greaties, 80s or greaties. Und hier habt ihr schon mal einen Vorgeschmack.